0: I Agnes de la Geropetage planinen jeg cendeske reroas ando avrutno vilago te kerel.
1: Kaika meha oja te roazinel?
2: Lacho puča ipe, odoj oja kaj mek na somahe.
1: A da čulo mange pomožinel, hatek pen akan, kaj oja ka meha?
2: Uprejek tato tan, mange ojent na tecinel.
1: Ako lek federhi, te ando roazini peske robiro v čago geam, te koj amenge aundikas.
0: I Agnes te jo Kristian ando roazini peske robiro v čago džan.
3: Lacho di, saršej pomožinav.
1: A men jek tato roazini peskero tan rodas, hitu men valaso?
3: Hej, buteder, kam na te urđal, las rastunaha vele verdeha te ladel.
2: Te urđel vaši klima keri kriza nan lačo. Šaj hot las rastunaha, kaj es rastuni ođa ladel, kaj tatohi.
3: Jek šajipe i Espanija ovlahi, ando sud, ando jeneri, valami piš, Kradlini hi, afkar sar Malaga.
1: Odoj mek na samahi, del odoj ando pašipe valaso ante dikel?
3: Hej, ando pašipe Granada hi, i e paš inzlina, Gibralta, tejte Sevilla, nandur bejk.
1: Akor verda amenge pekal vej?
3: Hej, a da jek šajipe ovlahi, ham te dieskere roašča del. O turismu sakero, pirovčago, ande Malaga put roščča organizirinel.
2: Pekana mengelila Gibraltariske?
3: Hej, Gibraltariske pekaltu menge jeklačo roazini peske rolil, mint uzibari Britannia kerinel.
2: Akor mro roazini peske rolil te kerel iz Temukav?
3: Temukav tu menge osrastuna kere karči te jo hotel palte čil. Kada kam na te roazinel?
1: Pedar ada iste mek vakeras, a men harangozinas tu men, te džanžam sokeras.
3: Lačo, mri harangos keri numera upro prospekto terčol, palikerav te ačen devle.